0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa.
4: Maximálně fajn.
5: To je crazy.